0: Radio Kiss FM.
1: Światowa premiera! Człowieku, my nadal to mamy! A co ty żeś myślał? Kto miał jedynkę na Olisie w wieku 16 lat? Skąd

0: ojcu. Część tym bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu. A się zgubić, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste, Kubin.
1: Radio

potrebna mi. Dobre, dobre, dobre.

się jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali, daj mi zmienić klimat.

0: to promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
4: Siemano, tu Daria Kulej.
2: I Nikodem

0: promocja. Reklama.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji.

0: aplikacji Mój Lewiatan.
1: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
2: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
1: Właśnie, a teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
2: A potem?
1: Potem już tylko dobre.
3: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
1: Kto pierwszy, ten mieszka.
3: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
1: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
7: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
6: Jakim?
7: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
6: Juhu!
7: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
6: Jest! A to daleko?
7: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Farm.
10: Teraz ostatnia reklama.
11: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
12: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
13: Potwierdzamy.
14: Klapki Klemens lewy
15: i Klemens prawy
14: meldują się na breloczkach.
12: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Po reklamie.

0: reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Proszę zachować spokój. To tylko historia, a może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Kaufland jest fresh.
8: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Teraz ostatnia reklama.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: Po reklamie. To jest radio.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Na zegarach 7. Jedna osoba nie żyje, 30 zostało rannych, 8 wciąż jest w szpitalu. To bilans wczorajszego zdarzenia ciężarówki z pociągiem w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To nie pierwszy wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy. Kierowcy tirów od lat mają przez tory przejeżdżać w tym miejscu z dużą prędkością. Dziś kolejarze będą usuwać wykolejony skład. Naprawa infrastruktury potrwa kilka dni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w czwartek alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. SMS-y trafiły do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Tymczasem Donald Trump zdradza szczegóły rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem. Jego zdaniem przywódca rosyjskiego reżimu chce zawrzeć układ. Jelena Rybakina awansowała do półfinału turnieju US Open. W poniedziałek obejmie prowadzenie w rankingu tenisistek.
2: Szybko zbliża się weekend, więc zachęcę Was do tego, by zajrzeć w sobotę do miasteczka bezpiecznej jazdy, to przy Centrum M1. Będą kierowcy, instruktorzy, piloci rajdowi, będą symulatory dachowania i zderzeń, do tego praktyczna nauka wychodzenia z poślizgu i omijania przeszkód.
3: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
2: Z upałami się już raczej na dobre pożegnaliśmy, więc kto nie skorzystał wczoraj z tej pięknej, bardzo słonecznej i ciepłej pogody, no to będzie chyba musiał poczekać do kolejnych wakacji. A co dziś nas czeka w pogodzie? Dużo chłodniej, bo maksymalnie w Krakowie do 20 stopni Celsjusza. Na razie pochmurno i deszczowo, no ale później powinno się wypogodzić i wyjdzie słońce.
3: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
5: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
6: Dzień dobry, jak ja czekam na tą 7:02 codziennie, żeby móc się tutaj z wami najpiękniej przywitać. No to siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Julka i do 11:00 dam z siebie 110%, żeby ten wasz poranek był najlepszy pod słońcem, no bo ten deszcz z rana zaskoczył radiowców. A, fajnie, co? Fajnie, nie ma co. Więc wy zróbcie głośniej, bo przed nami same bęgery tylko w Radiu Kiss FM. A na sam początek tej wczesnej, wiem, godziny.

0: Miley Cyrus w Radiu Kiss FM, 12 minutek po siódmej, a ja zajrzałam na Insta Liwki i tam chyba jakaś drama, bo Liwka wyjaśnia fana, który skomentował: piosenka fajna, ale słychać tuna. Na co artystka oburzona wyjaśnia, że autotuna używają Zara Larsson, Tate McGrain i to wcale nie oznacza, że ktoś nie umie śpiewać na żywo, a tylko to, że chce taki klimat piosenki właśnie zbudować. Następnie zaśpiewała piosenkę Poza Tobą Nic na storce bez żadnych ulepszaczy i nadal brzmiała perfekcyjnie. No jak wyjaśniać hejterów, to tylko w stylu tej typiarki. Liwka, we love you so much.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: końcu szczęśliwym bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Do tego trochę dymu. A się zgubić, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: Koszt bycia boss w radiu Kiss FM. Na zegarach 7:20 i pogoda nam się lekko zepsuła. No ale to, no nic, no jesień też jest spoko. Będziemy sobie ją romantyzować. Będzie easy, przygotujcie sobie pyszne pumpkin spice latte z cynamonem, ewentualnie czarną kawę, bo przed nami only drops and bangers.
2: Radio Kiss FM.
3: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
6: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: 27 minut po 7 i powoli ewakuujcie się z domu, i żebyście zdążyli do pracy, jeśli chcecie, ale przed wyjazdem nie zostawię was bez daily reminder. No way, więc uwaga! Czy zęby są czyste? Check. Śniadanie zjedzone? Check. Torba spakowana? Check. No to jazda. Ring my bell już teraz w Radio Kiss FM. To jest banger.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: MJ Dali Dali Supreme, jak to trenduje, to jest po prostu hit. A ja sprawdzam newsiki z rana i co nowego? Temat ciąży influencerskich znamy, znamy, nikogo dziś nie wyrzucamy z programu Twoje 9 miesięcy, ale znamy płeć dziecka śledzia 535. To będzie dziewczynka! Trzymamy mocno kciukasy, będzie ekstra śledziu drogi, obyś w tym macierzyństwie tylko nie utonęła.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

cały gej. Francis Isobel, no tę nutkę znamy z TikToka chyba wszyscy. Za 21 minut 8, a ja jako wasza wróżka radiuszka spełniam wam wszystkie życzenia. Marzyliście o Macie, Łajcie, Szakirze, no to jeszcze w tej godzinie Only Drops and Bangers w Radio Kiss FM.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Designer Beats nadchodzi.
21: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
20: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
21: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
20: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
22: Teraz ostatnia reklama.
23: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
22: Po reklamie. To jest radio KIS FM.

Za 12 minut 8 w Radiu Kiss FM. To była Molly Elizabeth i Run Rabbit, jeżeli chcecie dodać do playki. A ja wiem, ile Makówka Music wydała na Iron Mana. Wartość wszystkich kosztów, no, troszkę zwaliła mnie z nóg, ale podliczę je dokładnie i po 8 dam wam znać, ile siana trzeba dołożyć, żeby trochę tego sportu poprawiać. Bad Times już teraz w Radiu Kiss FM.

0: Daj, Shakira w Radiu Kiss FM. Jeden z hitów tych wakacji zdecydowanie. Już teraz czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już ósma. Za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany w prawie zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To pokłosie wczorajszego wypadku pod Radomiem. Był już kolejnym podobnym zdarzeniem w ostatnich tygodniach na polskich torach. Ukraińskie siły operacji specjalnych zaatakowały zakłady gazowe w Rosji. To 3000 kilometrów od Ukrainy. Remis 1-1 w meczu Chicago Fire z Interem Miami. Robert Lewandowski okazał się jednak lepszy od Leo Messiego, bo strzelił gola dla swojej drużyny. Zjawiskowe przeloty, nietypowi goście i pola pełne migrujących ptaków. W ornitologicznym świecie trwa intensywny czas obserwacji. Obserwować można w locie już m.in. sokoły kopczyki. Poszukajcie w swojej okolicy spacerów ornitologicznych.
3: Ważne remontowe wieści przynoszę, bo w sobotę rozpocznie się rozbudowa ostatniego fragmentu ulicy Wrony. Odcinek od ulicy Warchałowskiego do Skotnickiej zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Nie będzie się też dało przejechać przez samą Warchałowskiego, a także przez ulicę Lipową w Skawinie.

0: programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Wychodzicie o poranku, no to lepiej zabrać ze sobą parasole, bo poranek mamy pochmurny i deszczowy. W ciągu dnia niebo będzie się wybogacać i też będzie sporo słonecznych chwil w Krakowie. Co do temperatury, no to już nie tak wysoka jak wczoraj. O trójce z przodu możemy zapomnieć. Maksymalnie dzisiaj na termometrach w Krakowie do 20 stopni, a jutro ma być jeszcze chłodniej.
0: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.

Hejka, dzień dobry, jest chwilę po 8:00, wysłuchacie Radia Kiss FM, a ja uprzyjemniam wam ten poranek jak tylko mogę. Ja jestem Julka, wasza ulubiona prowadząca, to jest najbardziej easy program radiowy na świecie i to jest jakby okej, nadaję do was do 11:00, pogoda lekko deszczowa, ale damy radę, a to się kończy, it is what it is, ale na początek tej 8:00 Cats i Animal, w końcu Only Drops and Bangers, prawda?

0: Użel w Radiu Kiss FM na zegarach 11 po 8, a ja chcę zapowiedzieć malutką, a może nawet nie taką malutką niespodziankę, bo dziś na antenie będę mieć pewne gościnie, które Radio Kiss FM bardzo polubiły. Są influencerkami, zagrały w pewnym filmie, którego premiera już jutro, są znane i lubiane, a o kogo chodzi, no możecie się domyślać jeszcze w tej godzinie, a już teraz Inner Light. Hey,
1: turn it up. Radio Kiss FM. Too hot to skip. Yes.

0: Dynamite w Radiu Kiss FM, jak i dziewczyny z ekipy Pola, Kinga, Marta, ale się jaram, żeby was tu słyszeć. Laski, opowiedzcie trochę o nadchodzącej premierze filmu 100 dni, Misja Zeus, to już jutro. Jaka emocja w filmie była dla was najtrudniejsza, a jaka najłatwiejsza do zagrania?
1: Dla mnie najłatwiejsze są na pewno te negatywne emocje.
2: Ciekawe, dlaczego?
1: Właśnie najbardziej chyba taka złość, to jest najprostsza dla mnie emocja do zagrania, a najtrudniejsza to jest taka radość, ale w taki śmiech, że po prostu śmieję się na zawołanie, to jest dla mnie mega trudne, żeby to naturalnie zagrać.
2: Słuchajcie, no ja nie powiem, najłatwiejsza jest scena taka, kiedy ktoś inny mówi, a ja po prostu muszę siedzieć obok i nic nie robić, nie? To jest najłatwiejsze. A najtrudniejsze, no chyba właśnie też scena z dinozaurem, tak bym powiedziała, chociaż...
1: Ale była emocja czy scena jakaś najtrudniejsza?
3: A, emocja.
2: Tak, ale właśnie z dinozaurem, bo on tam musiałam być bardzo taka otwarta, taka charyzmatyczna, śpiewać, znaczy tam prawie śpiewać, no więc ogólnie taka też duża właśnie taka ekspresja. No. To jest najcięższe, żeby to po prostu naturalnie wyszło.
4: Jeżeli chodzi u mnie o emocje, to kurczę, właśnie ciężko mi powiedzieć, jaką emocją trudno u mnie, bo raczej miałam łatwość, ale trudność miałam, może trochę inaczej powiem. Właśnie to, co ty, Kinga, powiedziałaś jako plus, to czasem miałam coś takiego, że jak ktoś inny mówił, to zastanawiałam się, czy nie wygląda sztucznie, że przez to, że nie mam kwestii, to czy nie wygląda dziwnie, że dziwnie stoję, czy siedzę, czy patrzę.
0: Okej, cudownie. Ja dla naszych słuchaczy jeszcze dziś rozdam podwójną wejściówkę do kina Helios na ten film, także bądźcie czujni.
5: Radio Kiss FM. Trend Alert. To jest Radio Kiss FM.

0: ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
1: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golako Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Designer Beats nadchodzi.
6: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
5: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
6: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
5: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
17: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
16: Stokrotka.
18: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Włączamy niskie ceny.
22: Teraz ostatnia reklama.
23: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
22: Po reklamie.

Na zegarach 8:28 i obiecana niespodzianka. Konkurs z okazji premiery filmu 100 dni Misja Zeus. Do zgarnięcia podwójna wejścióweczka na ten film do kina Helios. Wystarczy nagrać głosówkę na WhatsAppie radiokis.fm. Tam macie odnośniki. A jakie jest pytanie konkursowe? Co najlepiej zrobić przed maturą? Tylko niepoprawne odpowiedzi liczymy na waszą kreatywność. Czekam i jeszcze o poranku ktoś zgarnie wejścióweczkę podwójną.

0: Nowość od Adeli w Radiu Kiss FM. Ja przed chwilą zadałam wam pytanie, co należy zrobić przed maturą i dostałam głosówkę na WhatsAppie Radia Kiss FM. Ela, co należy zrobić przed maturą?
1: Przed maturą trzeba się zakochać w starszym koledze, który zaprosi na studniówkę.
0: Absolutnie się z tym zgadzam. Jak on cię zaprosi na studniówkę, to ty zaproś go do kina na 100 dni Misja Zeus, bo zgarniasz od nas wejścióweczkę. Uhu!
2: Radio Kiss FM.
3: Piszę do ciebie, śpisz.

Kiss FM. No to ile ta makówka Music musiała wydać na Ironmana? Po podliczeniu wszystkich kosztów, rower, pianka, okulary, buty na rower, kask, to uwaga, grubo ponad 16 tysięcy. No trzeba być naprawdę bogatym, żeby ten sport uprawiać, się okazuje. To może wiele wyjaśnić, czemu na siłowni nie byłam od 3 lat. Radio

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechał z zawiasy.
2: Czemu to czynisz?
3: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Proszę zachować spokój. To tylko historia, a może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl. Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
3: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
2: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
3: No, a potem?
2: Potem już tylko dobre.
4: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
2: Kto pierwszy, ten mieszka.
4: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
2: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krotka.
9: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
8: Stokrotka.
10: Teraz ostatnia reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Faktuję, już jest tak znane na TikToku, no nic dziwnego, że w radiu Kiss FM jest grane tak często. Za 7 minut 9, a my dziś mamy Dzień Piłkarza. Naszym piłkarzom życzymy najserdeczniej wszystkiego dobrego, dużo sportu, radości, zdrowia i oby nigdy was z piłkarzykami nie mylili, najczęściej Jakubami. Radio Kiss FM. Dance is later, już teraz.

0: Tame Impala i Loser w Radiu Kiss FM. Już 9:00, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 9:00. O 26 groszy podrożała benzyna, a o 36 groszy olej napędowy. I to tylko w ciągu tygodnia. Analitycy prognozują, że to nie koniec. Już zostały przekroczone historyczne rekordy, a nie widać końca konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jeśli cena baryłki ropy dojdzie do $120, to za diesla zapłacimy nawet 10 zł. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona. Do zdarzenia miało dojść we wtorek podczas startu z Mołdawii do Oslo. Nieodebranie z urzędu wyrobionego prawa jazdy nie oznacza, że kierowca prowadzi auto bez uprawnień. Tak uznał Sąd Najwyższy. Uchylił wyrok innego sądu oraz uniewinnił kierowcę. Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Dziś pierwszy mecz Polaków. O 15:00 biało-czerwoni zmierzą się z Portugalczykami.
3: W porannym wypadku na A4 w rejonie węzłów Kraków-Tyniec i Skawina na szczęście już ruch odbywa się normalnie. Przypomnę, że tam doszło do kolizji 5 samochodów osobowych. Uszkodzony został też pojazd ciężarowy. Jak chodzi o sytuację teraz, no to tłoczno mamy na Alejach Trzech Wieszczów, na Kamieńskiego, Konopnickiej i Nowochódzkiej.
4: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: W Krakowie pochmurno i deszczowo, więc jak wychodzicie teraz, no to lepiej weźcie ze sobą parasole, no ale według zapowiedzi speców od pogody w kolejnych godzinach niebo powinno się trochę przejaśniać i dziś po południu będzie słonecznie, no ale na taki upał jak wczoraj to raczej nie mamy co liczyć, raczej na pewno, bo dziś na termometrach w Krakowie maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie spadło, powietrze w normie.
4: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Hejka, już po 9:00, czas wstawać, moje ranne ptaszki. Szkoda spać w te ostatnie ciepłe dni kończącego się już niestety lata, ale easy, zróbcie głośniej, bo mówi do was ja, Julka Wasielewska, wasza ulubiona prowadząca. Mam dla was same drops, bangers, wirale, perełki, których nie ma nikt inny. Będzie zabawnie, mam ploty, horoskopy, suchary, no i rozbudzę was na bank. Choćby na początku tym kawałkiem MJ Deli, Deli Supreme w Radiu Kiss FM już teraz. No, to jest wiral jak żaden inny. Zróbcie głośniej!

0: czwartek w Radiu Kiss FM na zegarach 9:11. Jak ten czas szybko leci w ten czwartek przed weekendem, przyznajcie. A ja mam newsa, wiem, że lubicie, wiem, no to let's go. Dostałam właśnie cynk, że Andziaks poszukuje kogoś do robienia jej codziennie śniadań. Chciałaby, żeby pani codzień rano wystawiała im na stół w kuchni kilka potraw do wyboru, ładnie przestrajała stół, a Andziaks z Luką schodziliby na dół i nie musieliby się o nic martwić. No, bardzo chętnie wzięłabym udział w tym castingu, tylko podobno trzeba umieć gotować bez sensu.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: No to trenduje jak szalone na TikToku i nie tylko Zara Larsson i Lush Life już teraz.

serio w Radiu Kiss FM. 9:20 na zegarach. Korków już podobno nie ma, przynajmniej tak piszą nam mieszkańcy Krakowa, na co ci warszawscy jedynie mogą parsknąć śmiechem, bo u nas w Warszawie korki są zawsze, ale mamy też same bęgerki na tą godzinę. PZ Kimo Sound Skatsa i tylko w Radiu Kiss FM. Radio

0: reklama.
1: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to

0: 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Teraz ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.
14: Radio Kiss
11: FM. To jest radio Kiss FM.
13: 9.26 na zegarach, a ja czytam gorące, świeże ploteczki ze świata. Będzie ślub? Bagi i Madzia Tarnowska coraz śmielej mówią o tej wspólnej przyszłości. Bagi zdradził nawet, jak wyobraża sobie ten ich wielki dzień. I choć ślub mógłby być dla niego niezłym biznesem, Bagi nie chce robić z prywatnego życia medialnego show. Więc jeśli kiedyś staną na tym ślubnym kobiercu, dowiemy się o tym dopiero po fakcie. Romantycznie czy sprytnie? Sami ocencie. A już teraz Run Rabbit w Radiu Kiss FM.

0: Die Slow w Radiu Kiss FM. 9:37, kawka na stole, ploty w pracy czekają, no i horoskop, będzie horoskop. Wasza wróżka nie może się doczekać, będzie naprawdę easy w Radiu Kiss FM.
1: Ej, wbijaj na Insta Radia Kiss FM.
2: Follow us on Instagram.
1: I wybierz kolejnego bangera. Wasze komentarze, wasza playlista.
0: Yes. A już teraz don't tell your dreams, only drops and bangers. Don't tell.

0: Kesa i Animal. No jaki to jest sztos, to musiało znaleźć się w playliście Radia Kiss FM. Czy to już czas na nasz codzienny horoskop? Panny, czujcie się dzisiaj wyjątkowo. Gotowi? No to let's go! Miłość czeka was, miła niespodzianka lub ważna rozmowa. Praca! Skup się na jednym zadaniu, przyniesie najlepszy efekt. Finanse? Zachowaj ostrożność przy wydatkach. Rada? Zaufaj swojej intuicji. No wow, wiła, panny, fajnie macie, fajnie.
1: Radio Kiss FM. Drops and bangers. Kiss FM.
2: To jest radio Kiss FM.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Designer Beats nadchodzi.
3: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
2: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
3: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
2: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Szykujemy skok.
12: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
13: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
14: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
15: Świat ciebie potrzebuje.
14: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
16: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
17: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
16: Właśnie. A teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
17: No, a potem?
16: Potem już tylko dobre.
14: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane, niesprzedane mieszkania.
16: Kto pierwszy, ten mieszka.
14: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
16: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
20: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę?
2: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
8: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
7: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
8: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
7: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Po reklamie. Radio Kiss FM.
9: Yes.

0: Żabson i Sopot za 6 minutek już 10, ale mam ważne info, więc chwila uwagi, proszę. Kacper Błoński odkrył, że kawiarnia to nie studio nagraniowe. Obcy facet zwrócił mu uwagę i zasugerował słuchawki, kiedy głośno słuchał muzyki. Kacper się troszeczkę oburzył, ale całe szczęście nie chciał robić wielkiej dramy. Kacper, gdzie to jesteś gość? Z tobą można nawet pójść na szybką kawę i zrobisz przypał życia. W końcu największy polski dramer, czy jakoś tak?
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Kuba i Kuba, no chłopaki. Czas na update Radia Kiss FM, już 10:00.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 10:00. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje. Alert RCB został odwołany. W Sokolnikach Suchych koło Radomia trwają przygotowania do podniesienia pociągu wykolejonego po wczorajszym wypadku. To operacja, która potrwa wiele godzin. Część reform ochrony zdrowia trafi dziś pod obrady rządu. Walka z kominami płacowymi może ruszyć dopiero w 2028 roku, zastrzega minister finansów. Chcą tego też samorządy i dyrektorzy szpitali. Wszystko po to, by technicznie został przygotowany system ewidencji czasu pracy lekarzy. Kancelaria premiera uważa z kolei, że nie przedstawiono dokładnych analiz skutków wprowadzenia limitów. Robin Raikkonen, przyjęty do Akademii Red Bulla w Formule 1, to 11-letni syn mistrza świata w tych wyścigach. Startuje w gokartach.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Paweł Chudzio. Tysiące owadów na mostach w Krakowie. Pająki i insekty upodobały sobie przeprawy nad Wisłą, a sprawa mocno zaniepokoiła mieszkańców. Na tyle, że zajęli się nią także miejscy urzędnicy. Uspokajają, że to ochotkowate muchówki. Ich masowe pojawienie się jest związane z niskim przepływem Wisły i wysokimi temperaturami. Takie warunki sprzyjają rozwojowi kolejnych pokoleń owadów. Sytuacja może utrzymywać się do wyraźnego jesiennego ochłodzenia. Teraz przyjemniejszy retroklimat, budzące nostalgię i karusy, skanie i unikatowe tramwaje wypożyczone z zaprzyjaźnionych miast. Najbliższa niedziela upłynie pod znakiem krakowskiej linii muzealnej. Na pasażerów czeka także specjalne wyzwanie, mówi rzecznik MPK Marek Gancarczyk.
4: Konkurs będzie polegał na zebraniu pieczątek na wszystkich 6 pętlach, na których pojawią się właśnie historyczne pojazdy. I po skompletowaniu pieczątek będzie trzeba się zgłosić na pętlę kącik.
3: Tam będzie można odebrać nagrody.
5: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Patrzymy na drogi, co prawda poranny szczyt za nami, ale nadal musimy miejscami zwolnić. Dodatkowo mamy utrudnienia na A4. Chodzi o odcinek od węzła Kraków-Bieżanów do węzła Kraków-Wieliczka. Samochód osobowy uderzył w bariery, na szczęście nikt nie został ranny, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
3: Na razie nie ponad Krakowem zachmurzone, pochmurno i deszczowo, choć najbliższe godziny mają podobno przynieść trochę zmian i to na lepsze. Będą dzisiaj w Krakowie przejaśnienia i powinno wyjrzeć słońce. Co do temperatury, no to zdecydowanie niższa niż wczoraj. Nie mamy trójki z przodu, dziś maksymalnie do 20 stopni Celsjusza, a jutro ma być jeszcze chłodniej.
6: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
0: Już 9:45, jak ten czas szybko mija, do weekendu został nam tylko jeden dzień, jutro piątek, cóż za dobre wieści z rana, jak się cieszę, że jesteście. Ja jestem Julka, dziś będzie totalnie easy, rozgośćcie się u mnie w audycji, zróbcie głośniej, wypijcie pyszną kawkę, ja zadbam o całą resztę, w końcu mamy tutaj only drops and bangers, prawda? Nie ma się czego bać, jestem tu z wami do 11:00, easy, bo na sam początek tej godziny happiness is so sad, Swedish House Mafia w Radiu Kiss FM.

0: SFM, Mata i Łajcior, jak ja was uwielbiam. Możecie mi codziennie z tą gitarką śpiewać i grać w radiu Kiss FM. I news sprzed chwili. Buggy zdradził, gdzie znika hajs milionera. I spoiler, nie tylko na luksusy. Influencer przyznał, że ogromną część kasy przeznacza na pensje dla swoich pracowników. I przez to, jak sam mówi, nie dorobił się jeszcze własnego osiedla mieszkań, tak jak jego znane koleżanki. No i to szanujemy, bo zamiast patrzcie, kolejna inwestycja jest raczej sorry, najpierw muszę wypłacić hajs ludziom. Chociaż umówmy się, jak ktoś tak mówi, że nie ma osiedla, bo za dużo wydaje na swoich pracowników, to jest chyba najbardziej milionerski problem ever.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: How does it feels już teraz?

0: Happy Freak It Out w Radiu Kiss FM. Ja mam kolejną ploteczkę, bo raz na jakiś czas na Insta Stories zdarza się taka sytuacja, która nie powinna ujrzeć światła dziennego. Przestroga dla wszystkich próbujących ugryźć się pod filtrami na IG. Uwaga, Laluna chyba tym razem za mocno poleciała na zdjęciu. Filtr zrobił taki upgrade, że rzęsy postanowiły opuścić czat. Internet oczywiście już to zauważył, komentarzy zaczęło pojawiać się sporo, a Laluna zaprzecza wszystkim pomówieniom. Aż prosi się o ten komentarz.
1: Laluna, co ty p***lisz?

0: Drops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to

0: kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofa.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
6: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
5: Jakim?
6: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
5: Juhu!
6: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
5: Jest! A to daleko?
6: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
4: Po reklamie.

28 minut po 10 i już powolutku, ale takimi małymi krokami zbliżamy się do 11, ale nie bójcie się, bo po pierwsze mamy jeszcze chwilę spokojnie, przed nami same bęgery, a po drugie od 14 z najlepszymi plotami, bęgerami i energią zarażą was Niko, Darka na pełnej, także nie lękajcie się widzowie, wszystko będzie G, już teraz back to yours. I've been going back to yours. I've been fighting.

0: w Radiu Kiss FM. No cóż to jest za dziewczyna, a również cóż to za dziewczyna jest dzisiaj ze mną w studiu. Iga Dudziuk, którą możecie kojarzyć z poniedziałkowego Kiss Rap. No dzień dobry, Igunia.
1: No cześć, czy ty mnie zaprosiłaś na pierwszą randkę? Słucham.
0: Tak, Iga, bo my się też tak za dobrze nie znamy, dlatego tak. Ja mam do ciebie kilka pytań, jak na pierwszą randkę przystało.
1: Wspaniale.
0: Iga, co najbardziej lubisz?
1: Ja najbardziej lubię pieniądze i ogromne rzeczy.
0: Ogromne rzeczy? A podasz jakiś przykład słuchaczom?
1: Uwielbiam ogromne ciasta na przykład.
0: Ogromne ciasta, no to myślę, że mamy coś wspólnego, słuchajcie.
1: To co ty na to, żeby zagrać twój ulubiony numer?
0: Tego mój się ulubiony numer, tak, Perdzin i sama Perdzin, czekam tutaj na ciebie, bo to taka moja hymn, że tak powiem, wakacyjny.

0: Bad news w Radiu Kiss FM, a ja mam całkiem good news, bo jeszcze w tej godzinie obiecany suchar od Wasilewskiej. Mam nadzieję, że chociaż w 3% rozśmieszy Was tak samo jak mnie, także zostańcie do końca, będzie beka życia. Obiecuję, mamy 10:42, a Wy słuchacie Radia Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Yes.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Już dziś w Lidlu wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Teraz ostatnia reklama.
13: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Amy Impala i Loser w Radiu Kiss FM. Oby za losera nie wziął mnie nikt, kto za moment wysłucha mojego ulubionego suchara z serii, którą prezentuję wam codziennie, ale ja to kocham, więc wybaczcie, będzie easy tym razem. Dlaczego pomidor się zaczerwienił? Bo zobaczył sałatkę bez dressingu.

0: I was addicted to love and lies that I was sold. I'd rather die alone.
1: Dziękuję Wam za dziś. Zbliżamy się do 11. Czas na update Radia Kiss FM. Widzimy się jutro o 7. Wasza Julka. Pa, pa.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 11. Na początek pytamy, gdzie będą stałe bazy wojskowe USA. W naszym kraju przebywa amerykańska delegacja. Okolice Wrocławia i Poznania to najczęściej wymieniane lokalizacje. Jak mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dla Amerykanów w grę wchodzi tylko zachodnia część naszego kraju. Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w maju. Codzienne zakupy w sklepach podrożały w sierpniu, średnio o 1,7% rok do roku. Tak wynika z raportu uniwersytetów WSB Merito. Sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów na świecie. Temperatury znacznie przekroczyły krytyczny poziom globalnego ocieplenia. Film z Marcinem Dorocińskim globalnym hitem. Katastrofa w duecie podbija jedną z platform streamingowych. Już kilka dni po premierze trafiła na szczyt list oglądalności w ponad 100 krajach.
2: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
4: Chudzio. Duże utrudnienia w kursowaniu autobusów linii numer 122, 138 i 182. Notują one opóźnienia sięgające około 30 minut, a powodem są prace drogowe prowadzone w rejonie ulic Petofiego i Okulickiego, związane z budową ronda pod estakadami. I jeszcze o utrudnieniach. W poniedziałek zmieni się organizacja ruchu na ulicy Piasta Kołodzieja. Drogowcy rozpoczną remont nawierzchni, który potrwa około 2 tygodni. Prace będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych, od 18 do 5 rano. W tym czasie ruch na remontowanym odcinku będzie się odbywał wahadłowo. Prekursor krakowskiego street artu i współtwórca Muzeum Komiksu świętuje 30-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji Artur Wabik zaprasza na wystawę Postawy i poglądy. Co zobaczymy? O tym opowiada sam autor.
5: Mural, który będzie w dialogu z betonowymi obiektami, które tam będę pokazywał, to są takie obiekty przeniesione bezpośrednio z ulicy późnego PRL-u. No i to będzie jakoś razem składać się w pewną opowieść o latach 90., o początkach mojej drogi artystycznej.
4: Wernisaż w sobotę w Galerii Podbrzezie.
6: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Mamy jeszcze zachmurzone, chociaż też kolejne godziny przyniosą przejaśnienia. No i według zapowiedzi speców od pogody trochę słońca dzisiaj zobaczymy. Na termometrach maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. O tych upałach już zapominamy. Ostatnie 2 dni mieliśmy z trójką z przodu, ale to już nam nie grozi. Jutro ma być jeszcze trochę chłodniej. Wiatr słaby, ciśnienie w dół.
6: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.

0: dzięki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara na mediaexpert.pl.
10: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce.

0: wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Reklama.
1: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM. To trenduje. Yeah.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Mamy 12. Kolejarze będą jutro protestować. To po wczorajszej katastrofie na przejeździe w Sokolnikach. Jak będzie wyglądał protest? Przez całą dobę przed każdym przejazdem kolejowym pociągi zwolnią do 20 km na godzinę. Do protestu namawia Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych. Będą opóźnienia w rozkładzie jazdy. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie na targach obronnych w Kielcach. 20 i 22-latka mają związek z rozlaniem tam kwasu masłowego. Zostaną przesłuchane. Donald Trump obiecał Amerykanom po $5000 po wygranych wyborach dla republikanów. Amerykański prezydent zapowiedział też, uwaga, pokonanie komunizmu. O smaku wina decydują lokalne mikroorganizmy i to mimo obecności komercyjnych szczepów drożdży. Tak wynika z badań naukowców.
0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Paweł Chudzio, to były rekordowe pod względem liczby wypadków w wakacje w Tatrach. Ratownicy TOPR opublikowali statystyki swoich akcji w lipcu i sierpniu. Pomocy potrzebowało ponad 520 turystów. 7 osób zginęło. Liczba akcji ratunkowych w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła aż o 30%. Statystyki wypadków śmiertelnych wyglądają jeszcze gorzej, bo rok temu w wakacje zginęła jedna osoba, teraz 7. Śmigłowiec TOPR nigdy dotąd tyle nie latał, mówi ratownik dyżurny Jan Gąsienica-Roy.
3: Ten śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia, nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało.
2: Nie zmieniły się najczęstsze przyczyny wypadków, potknięcia i upadki z wysokości. Więcej niż rok temu było zbłądzeń i zachorowań. Mistrzostwa świata w ampfutbolu kobiet w 2027 roku odbędą się w Krakowie. Weźmie w nich udział 16 reprezentacji. Turniej będzie drugim kobiecym mundialem w ampfutbolu w historii. Pierwszy odbył się w 2024 roku w Kolumbii, gdzie gospodynie zdobyły złoty medal, a reprezentacja Polski wywalczyła brąz.

dnia i trochę pogodnego nieba powinno być w kolejnych godzinach. Jak chodzi o temperaturę natomiast, no to 20 stopni to maksymalna temperatura na dziś. Więcej już nie będzie, więc na trójkę z przodu już musimy chyba poczekać do przyszłorocznych wakacji. Może trochę popadać deszcz, wiatr wieje słaby, ciśnienie natomiast spadło. Kolejne dni ze zmienną aurą, jutro chłodniej i deszczowo, ale weekend będzie ładny.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Dużo dobrego.
20: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: praktyki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w mediaexpert tanie masz.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Teraz ostatnia reklama.
17: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Po reklamie.
18: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: FM. Voice by AI. Yes.
1: Jest 13. Kolejne 7 osób zatrzymano w sprawie oszustw internetowych. Podejrzani udostępniali konta grupie, która zamiast towaru wysyłała kupującym paczki z mąką i solą. W sprawie zarzuty ma 35 osób. Nasi siatkarze szykują się do sportowej walki na Mistrzostwach Europy. Dziś zagrają z Portugalią, a później kolejno z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Tańszy pobyt na Podkarpaciu. To dzięki czekowi turystycznemu, który pozwala zaoszczędzić 300 zł na dwóch noclegach. Wnioski o przyznanie czeku będzie można składać przez internet w poniedziałek od godziny 12. AI doprowadzi do zmniejszenia liczby etatów. Tak prognozuje ponad połowa pytanych menedżerów. Z drugiej strony, ich zdaniem wdrożenia sztucznej inteligencji idą wolniej niż zapowiadano.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.

0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Autopromocja.
2: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
3: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
4: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
3: No dobra, hejka, kochana.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
2: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.

0: Oklahoma.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Farm.
19: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
20: Szykujemy skok.
21: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
22: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
23: to dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
24: Świat Ciebie potrzebuje.
23: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
25: Teraz ostatnia reklama.
26: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
25: Po reklamie. To jest

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Minęła 14. Zakaz jazdy na ponad 3 lata za spowodowanie zagrożenia lub katastrofy w ruchu lądowym. To propozycja zmian w kodeksie karnym po wczorajszym wypadku na przejeździe kolejowym koło Radomia. Okolice Poznania i Wrocławia. Tam mogłyby powstać amerykańskie bazy. Mówi o tym wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Dziś i jutro Amerykanie wizytują miejsca, które mogą być do tego przeznaczone. Susza w górach. W Beskidach pojawiają się kolejne komunikaty o brakach wody. W Brennej w Beskidzie Śląskim lokalne wodociągi wprowadziły zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów. Załamanie pogody we Włoszech. Po ekstremalnych upałach przyszły gwałtowne burze. W Toskanii zarejestrowano około 63 tysięcy błyskawic. Burza z porywistym wiatrem przeszła nad Rzymen. W kilku dzielnicach runęły drzewa.

0: No siemano, kochani słuchacze, mega się już za wami stęskniliśmy. Na zegarach mamy 14, więc na pełnej wlatujemy w to popołudnie. Obiad zjedzony, kawa świeżo zaparzona, a rozkład jazdy na dzisiaj jest następujący.
1: Fresh dropy, mocne bęgery i solidne analizy wszystkiego, co trenduje. A do tego lecimy dziś dalej z naszym konkursem, gdzie będzie można wygrać wejściówki do kina na 100 dni Misja Zeus, więc słuchajcie uważnie. Bądźcie dzisiaj z nami, Daria Kulej
0: i Nikodem Formella. Let's go!

0: Bad Times. Takie bangery tylko w Radiu Kiss FM. Ten numer totalnie przejął wszystkie edity na moim TikToku. A 19 września centrum Warszawy przejmą motorniczy, bo odbędą się tam mistrzostwa motorniczych. Między innymi możemy spodziewać się strącania gigantycznych krążków do kręgli tramwajami. Kojarzysz to?
1: Wow, totalnie tego nie znałam, ale ja już widzę, że musimy na pewno się na to wybrać, bo będzie naprawdę super zabawa. Ale czy ty wiesz, jakie w ogóle tam jeszcze dyscypliny będą?
0: Wiesz co, konkretne jeszcze nie padły. Poznamy je przed startem mistrzostw, no ale mam nadzieję, że jedno z nich będzie przyjeżdżanie na czas, ale z tym chyba może być problem.
2: Radio Kiss FM.
1: Chcecie wiedzieć, czemu nie słyszę influencerów? Chcesz, Niko?
0: Chcę.
1: No dobra, no to zaraz o tym powiem.

0: How does it feel w radiu Kiss FM? No i właśnie, Hailey Bieber, jak ty się czujesz z tym, że oszukujesz ludzi? Dobra, ale od początku. Jest filmik, na którym Hailey Bieber wyciąga swój czarny notes i tam pięknie o tym opowiada, że zapisuje swoje inspiracje i w ogóle super. Tymczasem na tym filmiku widać, że żadna z tych stron nie jest zapisana. Halo, Hailey, co ty robisz?
1: Słuchaj, teraz już rozumiemy, czemu Justin ubiera się tak, a nie inaczej. Po prostu nie zapisałaś jeszcze przepisu na jego metamorfozę.
2: Radio Kiss FM.
0: Dużo u nas trendującej muzy, a już zaraz opowiemy wam o mikrotrendzie na TikToku, który jest teraz.
2: To jest radio.

0: odezwij się do nas.
1: Hi.
0: What's up? Hej, powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
2: Taka sytuacja, nie?
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Kiss my DM.
3: Kiss.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
10: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
5: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: słuchacie Radia Kiss FM. Kochani, chowajcie swoje sprzęty elektroniczne, macze, maseczki, chyba że lubicie mikrotrendy, bo Kylie Jenner w sierpniu miała urodziny i rozpoczęła nowy trend na przyklejanie cyrkoniowych naklejek, takich, wiesz, kolorowych diamencików, nie? Kojarzysz to?
1: Kojarzę i wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej bezsensowny trend, jaki został wynaleziony.
0: Chyba tak.
2: Radio Kiss FM.
1: I teraz my nie powiemy wam, o czym będzie za chwilę, tylko zrobi to ten ziomal.
3: Pani mnie normalnie zrobiła na buskut, wszystko ładnie wyszczerzone.
0: A teraz MJ Deli, Deli Supreme w Radiu Kiss FM.
1: No, trenduje ten numer nadal.

0: One Day in Poland, Sobel. I to jest drugi dzień mówienia, że kocham cię, Sobel. Czekam, aż przyjdziesz do nas do studia.
1: Co za fanka.
0: Sobel ma akurat piękną fryzurę, ale nie każdy, dlatego że teraz fryzury się bardzo zmieniają i odchodzą brokuły. Odchodzi Marek Mostowiak, tylko mamy nowy trend.
1: Mamy nowy trend, jest nim buskut, baskat. Zgolił się tak nawet Erling Haaland, który mówił, że tego nigdy nie zrobi, bo jego włosy trzymają tę jego moc. Ale dla mnie i tak największym trendseterem w tej dziedzinie nie był on, a łatwo gang. Więc standardowo Polska górą. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: w radiu Kiss FM. A Nikodem, czy ty możesz w końcu ten telefon odłożyć? No cały czas przed tym telefonem
1: dlatego,
0: siedzisz.
1: Dlatego, że siedzę na naszym Instagramie, bo wpadł właśnie post o tym, gdzie możecie nas słuchać, bo teraz mamy już naszą apkę i faktycznie no jest to sztos, dlatego, że możecie nas słuchać z całej Polski, macie przekierowanie na WhatsAppa, nasz program, no creme de la creme, wszystko tam mamy.
0: Dobra, to jednak możesz siedzieć na tym telefonie.
1: Thank you.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę Nikodem wciele się w prawdziwą jesieniarę, więc koniecznie

0: Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Na 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znacie Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Teraz ostatnia reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Po reklamie.

0: Adela, Ain't in LA, no dokładnie, ktoś się musi tym zająć w studiu Radia Kiss FM, czyli ja i Daria.
1: Ale ładnie ci potańczyłam do tego.
0: A żal, przepięknie. A ja teraz wjeżdżam z największymi modowymi trendami tej jesieni. Będą to na pewno długie, skórzane rękawice, animal printy, podobno będzie rządził krokodyl, ale sztuczne mordeczki, please. Poza tym funky czapki i dużo kolorów. To jak, gotowa na wybiegi tej jesieni z kawką?
1: No jak widzisz, ja z kolorami się średnio lubię, więc na pewno postawię na coś basic, a kawa na pewno będzie. A u ciebie?
0: Ja pójdę w te trendy.

0: Totalny viral, but we do mind, bo zaraz wjeżdżają nasze newsy.
1: Ja się już nie mogę doczekać, bo ja wiem, jak nasi ziomale z newsroomu dobrze przygotowują content, także no co? Mm-hmm. No wlatujemy w te newsy.
0: Wlatujemy.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Minęła 15, trwa usuwanie przewróconej lokomotywy w Sokolnikach Suchych. To tam wczoraj doszło do katastrofy kolejowej. Do jutra udrożniony będzie prawdopodobnie jeden z torów. W przyszłym tygodniu przejezdna ma być cała trasa Radom-Przysucha. Europę czeka kryzys ziemniaczany, ostrzegają eksperci. Bo po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej warzyw. A w tym roku uprawy zniszczyły ogromna susza i upały. 96-letni Sobiesław Zasada wystartuje w rajdzie w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy będzie gościem specjalnym. Podobnie jak prawie 60 lat temu pojedzie Porsche. Japońscy naukowcy mają przepis na dobry humor i ostrość umysłu. To 10-minutowy, powolny bieg. Z badań wynika, że poprawia on nastrój i wspiera działanie kory mózgowej.

0: No hejka, ziomeczki, on the mic, Nikodem Formella.
1: I Daria Kulej, mega się jaramy na tę najbliższą godzinę. Wrócimy do wspomnień tego roku, pogadamy o naszych nowych, ulubionych trendach i wspólnie, uwaga, poobserwujemy choć siatkarzy na boisku.
0: Tak, tak, ale co najistotniejsze, już niedługo wlatuje szansa na zgarnięcie biletów do kina, więc dla wszystkich, którzy kochają konkursy tak jak my, stay tuned i wyczekujcie co jak, bo wygrana jest naprawdę, naprawdę mocna.
1: No to Nikodem, lecimy na pełnej z największymi dropami i bangerami, bądźcie z nami!
2: To jest radio.
1: A tak by the way, bo się nie zapytałam ciebie wcześniej, jakie są twoje ulubione owoce?
0: Moje ulubione owoce? Kiwi, banany, no i maliny też mogą być.
1: Powinieneś też się trochę, wiesz, postarać i...
0: Powiedzieć tobie ile? No to 7 bananów, 4 kiwi.
1: A gdzie w tym wszystkim ananas? To jest najważniejsze przecież u ciebie chyba.
0: Mata, 5 malin, let's go.
3: Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem drugi

0: najlepsze dropy i bęgery w Radiu Kiss FM, a oprócz najlepszych dropów i bęgerów mamy również dla Was najlepsze konkursy. Więc teraz uwaga, skupcie się, możecie wygrać bilety na film 100 dni Misja Zeus. Jest to podwójny bilet, także naprawdę warto się postarać. Zasady są bardzo proste, bo wbijacie teraz na radiokiss.fm i tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa. Musicie nagrać nam głosówkę, w której powiecie nam, jakbyście mieli dodatkowe 100 dni w roku, to co byście zrobili? Co by było na Waszej liście rzeczy do zrobienia i dlaczego akurat to? Więc zadanie mega proste.
1: Liczy się Wasza kreatywność, czekamy na Wasze głosóweczki. Jakbyście mieli dodatkowe 100 dni w roku, co byście zrobili? Wbijacie na radiokiss.fm i możecie wygrać podwójną wejścióweczkę. Ja bym na przykład zaczął uczyć się nowego języka.
0: O, także pamiętajcie, najbardziej kreatywne głosówki wygrywają. Czekamy, Radio Kiss FM, tam nas znajdziecie.

0: To coś, totalny banger w Radiu Kiss FM, a wy wciąż macie szansę zgarnąć dwie wejściówki na film 100 dni Misja Zeus. Bijajcie do nas na stronę radiokiss.fm, tam was przekieruję na WhatsAppa i odpowiedzcie nam na pytanie, jakbyś miał dodatkowe 100 dni w roku, to co byś zrobił i co by było na twojej liście do zrobienia i dlaczego?
1: Zadanie jest bardzo proste, wbijajcie Radio Kiss FM, my czekamy na wasze głosówki i za niedługo puścimy zwycięzcę na antenie.
2: Radio Kiss FM. Yes. To jest Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama. Designer Beats nadchodzi.
1: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
0: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
1: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
0: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
2: Szykujemy skok.
3: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
4: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
5: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
6: Świat ciebie potrzebuje.
5: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.
11: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
7: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
6: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
7: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
6: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Po reklamie. To jest radio KIS FM.

0: przybijamy do Was z konkursem, a tak naprawdę już z rozwiązaniem konkursu, bo Madzia nam naprawdę wysłała fajną głosówkę.
1: Koniecznie jej posłuchajcie.
0: Opowiedzieć o...
1: O tym, co by zrobiła, jakby miała dodatkowe 100 dni w roku, więc posłuchajmy.
2: Gdybym miała dodatkowe 100 dni w roku, to na 100% wykorzystałabym to na jakieś dodatkowe wakacje w tropikach, przeczytanie wszystkich kultowych romansów i obejrzenie klasyków z lat 90.
0: Kochana, to już będziesz mogła obejrzeć może nie klasyki z lat 90., ale film 100 dni Misja Zeus.
1: Brawo!
0: A wy koniecznie musicie nas teraz obserwować, bo nigdy nie wiecie, kiedy jakiś konkurs dla was wpadnie.

0: totalny banger u nas w Radiu Kiss FM, a umysł Darii przejął chyba jej telefon. No powiedz mi, co ty tam ciekawego niby czytasz?
1: No oglądam mecz siatkarzy naszych polskich, ponieważ grają swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy i gramy z Portugalią i szybki update, wygrywamy 1-0, więc ciekawe, czy Polakom uda się obronić tytuł Mistrza Europy, a my was na bieżąco będziemy o tym informować.

0: najlepsze dropy i bęgiery tylko w Radiu Kiss FM, a u Kacpra Błońskiego rozgrywa się dramat. Siedział sobie w kawiarni, wyobraź sobie, no i podbija do niego facet i mówi, że ma założyć słuchawki. Kacper wykonał tę prośbę, no ale niestety można tylko wyrzec, że życie influencera jest bardzo ciężkie. Spróbuj być influencerem przez jeden dzień.
1: Radio Kiss FM.
2: Ja chętnie zostanę w temacie influencerów i zaraz ich jeszcze trochę bardziej pohejtujemy.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Co za dzień.
1: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
4: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
4: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Designer Beats nadchodzi.
13: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
12: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
13: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
12: Zabierz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Mamy niskie ceny.
14: Po reklamie.
19: To jest radio.

0: Radio Kiss FM.
1: Słuchacie Radio Kiss FM, no i mamy dla was info prosto z Chin, bo podobno tam na billboardach zamiast celebrytów i influencerów pojawiają się, uwaga, uwaga, naukowcy. I to wszystko po to, aby młodych ludzi inspirować. Są to na przykład jakiś fizyk, czy osoby związane z przemysłem kosmicznym. Chciałabyś, żeby u nas też tak było?
2: Bardzo bym chciała, naprawdę jestem z tego mega zadowolona, że w końcu ludzie przyjrzeli na oczy, że fajnie jest promować ludzi, którzy się uczą, którzy się kształcą. Brawa dla nich!
1: Ja też uważam, że to jest dobry pomysł. Jestem pewien, że gdyby ta idea była realizowana u nas, na pewno pokazaliby nas, bo po coś mamy ten doktorat z wiedzy o trendach i TikToku, co nie?

0: Ali Supreme, no ta piosenka chyba nigdy mi się nie znudzi.
1: Ona bez zmian trenduje cały czas, a też trenduje nasz update Radek Kiss FM, z którym właśnie teraz do was wjeżdżamy. Let's go!
2: What's up? Co tam w Krakowie?
3: Paweł Kudzia, witajcie. Na początek zaglądamy do Tauron Areny Kraków, a właściwie na parking przez Tauron Arenę, bo tam 18 września cisza na fali, Silent Disco Party. Tego wieczoru parkiet nie będzie miał jednego rytmu ani jednego kierunku. Zamieni się w plenerową przestrzeń taneczną, na której spotkają się trzy miasta, trzy muzyczne światy i trzy zupełnie różne energie. Tym razem uczestnicy wyruszą w podróż muzyczną z Seulu przez Las Palmas aż do Sydney. Każdy otrzyma bezprzewodowe słuchawki, które pozwolą swobodnie przełączać się pomiędzy trzema kanałami. Będzie K-pop i elektropop, latino i reggae, a także rock i mocniejsze riffy. Silent Disco 18 września przed Tauron Areną. Zaglądamy do kina pod Baranami. Trwa tam przegląd filmów wybitnego hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara. A jutro pod Baranami dokument Oasis Don't Look Back in Anger. Ukazuje on proces pojednania skłóconych przez 15 lat braci Gallagherów.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Minęła 16. Minister infrastruktury próbuje przekonać maszynistów, żeby ograniczyli rozmiar jutrzejszego protestu. Ma on polegać na zwalnianiu pociągów do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. Na wszelki wypadek organizowana jest autobusowa komunikacja zastępcza. Do końca roku ma być gotowa aplikacja ostrzegająca o niebezpieczeństwie. Mówi o tym wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. W pierwszej kolejności będzie kierowana do mieszkańców wschodnich województw graniczących z Ukrainą. Polacy boją się, że stracą pracę przez AI. 31% pytanych pracowników deklaruje, że w razie czego są gotowi się przekwalifikować. Na trzecią część hitowego filmu Duna jeszcze przed premierą ustawiają się kolejki po bilety. Licznik wirtualnej poczekalni w londyńskim IMAX-ie wskazał ponad 100 tysięcy chętnych.
5: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.

0: super.
1: Daria zadbała o konkret ciekawostki. Ja szlifuję już info o tym, co trenduje, a wspólnie dowozimy wam gorące dropy i bęgery, które pokochaliśmy wszyscy. Gdybyśmy mieli linie lotnicze, nazywałyby się na pełnej. To co? Lecimy?
0: Lecimy na pełnej. Tame Impala, Loser. A przed mikrofonami?
1: Nikodem Formella
0: i Daria Kule.

się z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz za***cie z obu stron.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Radiu Kiss FM i smutna jest też nasza wspaniała influencerka Andziax, dlatego że mega chciałaby mieć gosposie, nie ma gosposi, a chciałaby mieć dlatego, żeby po prostu ktoś jej robił super posiłki, do tego, żeby też ktoś sprzątał w tym domu. No, w teorii jest to logiczne. No więc jej chłop finalnie powiedział, że nie ma problemu i że on może jej robić pyszne kanapki z pastą z tuńczyka specjalnie do łóżka dla swojej żoneczki.
1: No ale wyczytaliśmy, że ta propozycja nie spełniła jej oczekiwań, no i w sumie się jej nie dziwię, no bo teraz on by to zrobił, a kto by miał to sprzątać? Pewnie ona. I tutaj właśnie przydałaby się gosposia.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
13: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen. Designer Beats nadchodzi.
22: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
21: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
22: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
21: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może Cię zabraknąć.
0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm. Dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Teraz ostatnia reklama.
24: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kilogramy na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
23: Po reklamie. To jest radio.
25: Słuchacie Radia Kiss FM, a ja mam dla was info, które może was troszeczkę zmieść z planszy.
26: No,
25: otóż jedna znana lodziarnia walczy z obleśnymi odzywkami. Pracownicy często spotykają się z takimi tekstami jak na przykład: po godzinach też można lody, albo pani to ma wprawioną rękę.
26: Masakra.
25: Zrobi mi pani loda? Nie, naprawdę jest mi wstyd i imagine, że to mówi twój stary. No, wstyd i hańba.
23: Radio Kiss FM.

0: pięknym tym lecie. To jest zarąbiste wspomnienie. Ale zarąbistym wspomnieniem też był trend na foty z 2016 w tym roku.
1: O, totalnie widziałam. Pełno ludzi wstawiało zdjęcia. Ja też sama szukałam. O, to ja muszę obczaić swoje zdjęcia. Jestem
0: musisz
1: ciekawa,
0: obczaić,
1: jak wyglądałeś.
0: Bo pytanie brzmi, co w tym roku się nie wydarzyło. A teraz lecimy na pełnej.

0: najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM i też najlepsze informacje, bo słuchajcie, wasabi podobno należy do najdroższych roślin uprawianych na świecie i kilogram świeżego produktu może kosztować nawet 1500 złotych.
1: No to ja tutaj dołożę swoją ciekawostkę, że ciężko w ogóle w Polsce o prawdziwe wasabi. W ogóle kojarzysz ten trend, w którym oni kładą wasabi pod sushi i trafiają, kto je zje?
0: Najgorsze.
1: Ty nie lubisz przegrywać, ale ja bym z tobą na pewno w to wygrał. Radio Kiss FM. A zaraz wjedzie mega mocna przypominajka.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Designer Beats nadchodzi.
3: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
2: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
3: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
2: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: O, cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
21: Teraz ostatnia reklama.
22: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
21: Po reklamie.
23: Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: White 2115, jedna na milion, takie bangery tylko u nas.
1: A oprócz tego mamy też najlepsze newsy, czyli update Radia Kiss FM. Nasi ludzie naprawdę wiedzą, jak to robić, więc teraz uwaga, róbcie głośniej i lecimy z tymi newsami.
0: Let's go!
2: What's up? Co tam w Krakowie?
3: Paweł Chudzia, witajcie, cześć. Na początek klub Prozac, tam imprezka, która robi ukłon w stronę kultowych brzmień spod znaku Gorillaz, czyli trip-hop, breaky, bass i alternatywny pop. To już dzisiaj, a w Hive Parku 26 września druga edycja Heavy Pop Fest. Rzut oka do kina Mikro, bo tam dzisiaj cykl najlepsze z najgorszych. Będą krwiożercze pacynki z wielkim apetytem, czyli pokaz filmu Atak Potworków. A jak chcecie powymieniać się ubraniami, no to okazja będzie w najbliższą sobotę. Shuffling będzie w krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej przy ulicy Wielopole. A teraz zaglądamy do Ice Kraków, bo tam już w najbliższą niedzielę wystąpi Igor Kwiatkowski. Będzie dobra zabawa, ale też chwila refleksji. Igor opowie o tym, jak to jest być introwertycznym komikiem, o swoim frycowym w telewizji i dlaczego troska żony boli. Igor Kwiatkowski w niedzielę w Ice. Miłej zabawy, cześć!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Minęła 17. Sukces polskich siatkarzy. Wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Jutro biało-czerwoni będą mieli dzień wolny, a w sobotę zmierzą się z Izraelem. W drugim czwartkowym spotkaniu w grupie B Izrael zagra z Ukrainą. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Nie zanosi się prędko na zmiany stóp procentowych, mówi prezes Banku Centralnego. Jak przewiduje Adam Glapiński, stopy będą stabilne do połowy przyszłego roku. Te wakacje były pracowite dla ratowników górskich. Liczba wypadków w Tatrach wzrosła o prawie 1/3. Toprowcy byli wzywani na pomoc średnio 10 razy dziennie. O 80% wzrosła liczba akcji z użyciem śmigłowca.

0: No i teraz... No i teraz słuchaj najlepszego, ten trend totalnie nie jest nam potrzebny.
1: Chłopie, my już jesteśmy na antenie, uspokój się.
0: Sorry, ale jaki trend nam jest dzisiaj potrzebny, to jeszcze wam powiemy, kochani, ale zacznijmy od zasad gry na dzisiaj. Zrobimy wam właśnie dobry update tego, co się klika.
1: Wlecą dropy, bangery, najlepsze ploteczki, najświeższe. Lecimy, Daria Kulej.
0: Nikodem Formella, let's

0: Ring My Bell w Radiu Kiss FM. Ten utwór mega trenduje, a ja tobie opowiem o pewnym fobiowym trendzie ze Stanów Zjednoczonych. Czy wiesz, co to jest triska i dekafobia?
1: Nie mam pojęcia, nawet bym tego nie powtórzyła.
0: No to w Stanach jest to strach przed 13 piętrem. Ze względów komercyjnych ludzie boją się wynajmować biura i mieszkanie na tym poziomie. A ty wierzysz w jakieś takie przesądy?
1: Chyba nie. Ja, uwaga, odpowiem teraz bardzo dyplomatycznie. Ja wierzę w siebie. Czy to była dobra odpowiedź? Akceptujesz to, tę odpowiedź?
0: Ja też wierzę w siebie. Nie wierzymy w przesądy, jedynie wierzymy w bangery takie jak ten, bo teraz wjeżdża Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside.

0: Papi w Radiu Kiss FM. My was nie mamy za co przepraszać, bo mamy same najlepsze dropy i bęgery.
1: Będzie jeszcze w tym najbliższym czasie Liwka, będzie Użel, będą modelki. No, takie dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i tylko na pełnej.
0: Naprawdę będzie się działo, także koniecznie bądźcie z nami, no nie możecie tych bęgerów przegapić.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę powiemy wam o tym, na co jutro dla was szykujemy.

0: promócia. Hejka, tu vaša śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem.
0: Dobra.

0: Vítajte do rádia Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.

0: soboty. Mleko zapasione Mleko Vita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do -25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Teraz ostatnia reklama.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii dobry plan wystarczy.
18: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Po reklamie.

0: Najlepsze dropy i bangery w Radiu Kiss FM, a my wjeżdżamy z ważną, ważną przypominajką, bo jutro, tak jak co piątek, od 18 lecimy z Kiss Music Friday, czyli najważniejsze premiery tygodnia, fresh dropy i najgorętsze bangery.
1: Nie może was tam zabraknąć, musicie koniecznie z nami być. Już od godziny 18 lecimy Kiss Music Friday!

0: historię, a ja też trochę opowiem o historii, bo Sandra Bullock według internetu była pierwszą osobą w historii, która kupiła film, która kupiła bilet na film w kinie online. Kupiła go w 95 na film System. No, ale, i podobno w tym filmie zagrał też sam Drabulok. I owy Drabulok zagrał wszystkie role, if you know what I mean.
1: Co? Ale kiedy?
0: No jak to kiedy?
1: Kiedy pytałam. Radio Kiss FM. Przepraszam za ten żart, a już za chwilę powiemy wam, co robi oj Wojtek teraz.
2: Światowa premiera! Człowieku, my nadal to mamy! A co ty żeś myślał? Kto miał jedynkę na ulicy w wieku 16 lat? Z kogo się śmiali?

0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
0: Poznajmy się trochę.
2: Hello, everybody.
3: Hey, what's up?
0: Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę. Co tylko chcesz.
1: Yes.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
10: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
9: Właśnie. A teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
10: No, a potem?
9: Potem już tylko dobre.
11: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
9: Kto pierwszy, ten mieszka.
11: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
9: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Teraz

0: 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Po reklamie. To jest radio.

0: Radio Kiss FM i one są tak najlepsze, że ja teraz będę miała cały czas tą piosenkę w głowie.
1: Dokładnie. Ja i Daria idziemy teraz omówić nasze relacje przed jutrzejszym programem, ale nie zostawiamy bez niczego. Będzie jeszcze Post Malone, będzie BTS, będzie Kuba i Kuba, więc będzie się działo. Dziękujemy pięknie.
0: A zapraszamy koniecznie jutro, bo jutro mamy dla was naprawdę dużo mocnych rzeczy na programie, więc nie możecie tego przegapić. My się już bardzo jaramy tym wszystkim, więc wy na pewno też będziecie. No i słyszymy się jutro. Siemano!
1: Siemano.

0: auto promocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hejka, kochani.

0: promocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
18: Ci panowie z Media Expert.
17: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
20: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
21: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
22: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
23: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
24: Raz, dwa, trzy.
23: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
21: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
25: Marian, a gdzie mogę kupić...
17: Na mediaexpert.pl.
25: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
25: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
0: Po reklamie.
2: Radio
0: Kiss FM. To jest radio.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek mielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce o 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór, to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce o 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż by spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
15: Po reklamie. To jest radio. Kiss FM.

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, to Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
8: Łódź

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Po reklamie.

same hity. Radio. Kiss FM. Radio Kiss FM. Props and bangers.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w lale muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Radio Kiss FM.
3: Come on, nine.
4: Drops and bangers.
2: Same hity.
4: Kiss FM.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz za z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz za z obu stron.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. W 2.01

0: czuć wolność, czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd, gardzę piedestałem, wolę mój tron, robić muzeę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swoim strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej wysyłam ci cynk. Pora zabrać, co nam odebrane.
1: Radio Kiss FM.